Zapliła i daj, leca suer tak. Znowu suer ten, Ilja Saude. Żalu suer ten, i to se suer tak. Barbara Uszenia, dala parketan. Ile sta suer tak, ile sta suer tak.